ciebie ukaz. Dawaj, suna! Widzisz, i z Moskwy bieżol, niech i eretyk, Gryśka trepiew, snoj, jeśli ty